0: 94 Bead.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Siebeszta. Każdy moment nie jest zwilicht.